mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: od budzika na dzień dobry w RMF Max, Zalia i Tylko kochaj mnie. No to jeszcze dzień dobry od nas. To
1: dzień
0: już
1: dobry!
0: Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Filip Piper.
0: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: I przy okazji od razu nowa moda, która jest na Instagramie, bo rano musicie być najlepiej poinformowani. Już wiecie, te wszystkie fioletowe rzeczy to nie jest lawenda. Teraz nie? Świat oszalał na punkcie. Warzywa, które się nazywa ube.
0: Aha.
2: I to jest nowa absolutnie moda, jeżeli chodzi o Instagrama, media społecznościowe. Jest to wszędzie.
0: Nowa macza.
2: Nowa macza. No, dokładnie. Okay. No.
3: Ej, a pamiętacie jeszcze modę na dubajską czekoladę i lewubu?
2: No, tak, no. A w rzepaku to teraz zdjęcia sobie robią babcie z wnuczkami.

0: I tak pozytywnie buja nas od samego rana Neptunika i ich numer What If. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i jak dobry humorek już jest, to teraz zapraszamy do zabawy pod tytułem Która praca nie śpi, jaka praca o tej porze jeszcze przed szóstą jest już na nogach.
2: Nagrywacie głosówkę teraz. Wchodzicie na Facebooka RMF Max, wchodzicie na Instagrama RMF Max, gdzie wam jest wygodniej, wysyłacie do nas głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiliście.
0: Szukamy ludzi, którzy są dumni ze swojej roboty od rana. Dajcie znać i wszystkim przebijemy piątkę. Poznajmy się na antenie.
2: Jaka praca nie śpi i skąd jesteś jeszcze? Skąd nagrywasz głosówkę, wariacie? To nam wyślij.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają dzień, to Eminem i Houdini. Jeszcze przed 6 nam się go udało wcisnąć do playlisty RMF Max, ale wiemy, że jesteście na nogach. Kto tam nie śpi? Halo, halo!
1: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
2: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
3: To jest to miejsce, floryści, pozdrawiam betoniarzy, kierowcy, kurierów. Wszyscy razem przebijam sobie piątkę, dajcie znać, jaka praca nie śpi i dlaczego jesteście z niej dumni, no.
4: Tuż po 6 słyszymy się z wami na antenie RMF Max, a już teraz flash o, punktualnie, 6, tak, to tu.
5: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nega, zapraszam na flash. Policjanci zatrzymali w Krakowie osoby podejrzane o spektakularną kradzież w Limanowej. Ze sklepu jubilarskiego zniknęła biżuteria warta blisko 600 tysięcy złotych. W jednym z apartamentów w centrum miasta zatrzymano 5 osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, a podczas akcji podejrzani wyrzucili przez okno pakunki z narkotykami. Śledczy wyjaśniają rolę wszystkich zatrzymanych. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Remont Alei Słowackiego potrwa jednak dłużej niż planowano. Nowa data to nie końcówka września, a dopiero połowa października.
6: Od drogowców usłyszałem właśnie, że powodem przesunięcia daty zakończenia utrudnień na alejach jest zwiększony zakres prac. Nie jest to jednak opóźnienie, bo w umowie wykonawca ma czas do listopada. No, finalnie między Karmelicką a Łobzowską po stronie Kleparza mamy mieć nowy krawężnik wokół pasa zieleni. Pojawią się też nowe dywaniki asfaltowe i dlatego teraz etap kierowcy muszą liczyć się z zawężeniami i czasowymi zamknięciami pasów ruchu.
5: Informował Przemek Błaszczyk. Jest szansa, że Kraków zacznie w końcu monitorować rzeki. Zarząd infrastruktury wodnej czeka na firmy, które zamontują na 6 uciekach wodnych w mieście czujniki wykrywające zanieczyszczenia. Firmy mogą zgłaszać się do 2 października. Co dokładnie będą mierzyć czujniki?
7: Poziom wody, pH, przewodność elektryczną, zawiesiny i mętność oraz ilość tlenu rozpuszczonego, ale będą one mierzyć także parametry atmosferyczne, temperaturę powietrza, wilgotność względną.
6: Na jakich rzekach pojawią się te czujniki?
7: 2 czujniki pojawią się na rzece Dłubni, 2 na Prądniku, 1 na Rudawie, a 1 na dopływie Rudawy potoku Olszenickim. Dodatkowo będziemy mieli 2 na rzece Wildze.
5: Wyjaśniał Grzegorz Mróz z Zarządu Inwestycji Wodnych w Krakowie. Jest zezwolenie na rozbudowę fragmentu ulicy Balnickiej. Mowa o odcinku niedaleko przystanku autobusowego Młynówka. Drogą, przejściem dla pieszych i chodnikami zajmie się tam deweloper, który realizuje własną inwestycję. Pierwsze prace, a wraz z nimi utrudnienia dla kierowców, mają rozpocząć się w październiku.
8: To jest dokładnie przy przystanku autobusowym, który się nazywa Młynówka. To jest już za tym wiaduktem kolejowym, torami kolejowymi w ciągu ulicy Balnickiej.
6: Czego tam potrzeba?
8: I tam na mniej więcej odległości 200 metrów zostanie całkowicie przebudowana ta ulica, poczynając od sieci uzbrojenia, które biegną pod ziemią. No, ale to, co najważniejsze, zostanie tam wybudowany obustronny chodnik, więc jakby piesi na tym odcinku zyskają takie niebagatelne bezpieczeństwo. Natomiast zostanie również wybudowany azyl, jeśli chodzi o przejście dla pieszych.
5: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Mieszkańcy wciąż mogą decydować, na co wydać część miejskich pieniędzy. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Macie jeszcze czas do 28 września.
9: Pielęgniarki nigdy nie śpią. Pozdrawiam wszystkie na nocnych zmianach i na te, które wstają na poranne.
0: I my też oczywiście pozdrawiamy każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza. Są 2 minuty po godzinie 6:00. Jedziemy ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
4: Karola Kowalska
10: i Mateusz Marek, siemano.
0: I od razu dla wszystkich.
4: Jesteśmy waszymi ulubionymi pacjentami.

0: i ty, które was najlepiej targają o poranku. Axwell, 8 minut po 6, jedziemy z tym porankiem.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: I wracamy do tematu, kto nie śpi, jest z tego dumny i my was jesteśmy też z was bardzo dumni. Jakie prace się teraz...
4: Właśnie, pracy, jestem operatorem Suwis na bazie.
0: Czekaj, to wypuść.
5: Jeszcze raz.
0: Poczekajcie. Cicho było i trzeba głośniej to
3: wszystko. Jaka praca nie śpi, przekonajmy się.
4: Właśnie jadę do pracy, jestem operatorem Suwis na Baltic Hubie. Śmigam pracować, miłego dzionka wam życzę. Pozdro z Gdańska.
3: Całe szczęście, że te suwnice są zaopiekowane, bo tak jakoś przesuniemy się przez ten dzień. Może.
0: Ja cię sunę.
6: Siema wariaty, Brańsk nie śpi, dostawa wędlin.
0: O! Będzie świeżo, na pewno.
6: Dzień dobry, spawacze w Holandii nie śpią, pozdrawiamy serdecznie.
5: Spawacze w Holandii, tam też mamy znajomych, ale fajnie, słuchajcie.
0: Jak się pochwalić, że masz pieniądze, nie mówiąc, że masz pieniądze.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Niech się wędliny spotkają z jakimś transportem chleba i już wiesz, że śniadanie elegancko o to chodzi.
0: Jedzie do stołu prosto. Super, że jesteście z nami. To jest poranna ekipa RMF Maxa. Już teraz Margaret dla wszystkich o poranku.

0: Marlon Hofstad, jedzie z wami do pracy. Jak na 6.30 jedziecie, to spokojnie zdążycie, a jak na 7, to ho, ho, ho, jeszcze tyle czasu, bo póki co 6.18, a to jest RMF Max. Dzień
1: dobry.
0: No i
1: teraz coś chyba nie o was, no bo to jest informacja, że blisko 80% Polaków jest przewlekle przemęczony.
2: No, to jasne, że to nie my.
1: To nie my. My jesteśmy w tych 20. W każdym razie najnowszy raport pokazuje, że Polacy są przewlekle przemęczeni. Co czwarty nie przesypia więcej niż 6 godzin na dobę. No i generalnie nie mamy czasu dbać o zdrowie.
2: No, wiadomo. No, ale najbardziej tak zmęczony to zawsze jest szef, który nie śpi, żeby firma działała, nie?
1: No.
0: Czy to 20%, które nie jest przewlekle zmęczone, może się do nas odezwać i dać znać, czy jest u was wolny, na przykład miejsce pracy, jakiś wakat, jest coś,
2: nie,
0: tak?
2: Bo to jest JDG. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7.

0: mocna pompa od samego rana i tak cały czas tłukło. Remade Single Ladies w RMF Max.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Uwaga na Biedronkę. Teraz właśnie nadchodzi ich czas. We wrześniu i w październiku często wlatują do domów i gryzą absolutnie wszystko i wszystkich. Ała. Tak, dokładnie. Chodzi o Biedronkę azjatycką, która właśnie teraz będzie najbardziej aktywna, nie?
3: Ale ja słyszałam, że jak się położy w domu paletę w salonie na podłodze, to podobno nie ma jak przejść i chodzi. Chodzi, chodzi, chodzi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No tak, bo ta niemiecka Biedronka, to ona nie ma pale, no i nie ma jak przejść, no tak to jest.
4: Rzeczy Biedronki.
0: 6.32, tej mi pala już teraz. Iluzer w RMF Max.

0: No i to jest numer, który 20 minut przed siódmą dodaje skrzydeł Tobi, Romeo i Fly High w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i o tej porze szukamy razem z wami czego?
1: Kluczy!
2: Gdzie są klucze? Ludzie kochani...
3: Nie, ale a dzisiaj to je ukrył, dzisiaj to je naprawdę ukrył.
2: No ale dzisiaj jest ta kategoria, a czy można powiedzieć, że inspirowane...
3: Inspirowane życiem, inspirowane czasem obecnym. Natomiast wasze zadanie polega na tym, żeby teraz odgadnąć. O, tutaj już słychać te klucze. Gdzie no. Matełko dzisiaj schował klucze? Nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Pamiętaj, nie ma tutaj złych odpowiedzi, a przede wszystkim możesz się usłyszeć na antenie i przy okazji przekonać się, że wszyscy mają mega pomysły, bo jesteście najlepszą poranną ekipą.
2: Zróbcie wszystkim dzień, zróbmy jakieś jaja, dajcie nam znać. Nie ma złych odpowiedzi, nagrywamy i śmiejemy się, no.
0: Chodzi o dobrą zabawę, nagraj nam głosówkę, gdzie Matełko schował klucze, Messenger albo Facebook, RMF Max. Messenger albo Instagram, ale wiemy, że wiecie, o co chodzi.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
8: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
15: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
16: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
17: Wróżka, prawdę ci powie?
18: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
17: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
19: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
20: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
21: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowi.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Kraków 96 i 7 FM.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Mateuko? Je ukrywaj tam za coś, szefie.
4: Ja mam zawsze najtrudniej. Mam się wydaje, że to jest takie proste. Ja się tu morduję, no ale
0: przynajmniej sporanne kardio
4: odpowiedzi
0: po prostu
4: przyszły po prostu bardzo ciekawe.
3: Ekipa wie wszystko.
5: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
4: No, dołączamy do. Znaczy nie tam, ale putechnicy z pokopiona.
0: No my to sprawdziliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
6: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
3: No, ale to jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, no.
7: Klucze są ukryte w parasolce.
3: No, czy to jest parasolka?
4: Nie.
3: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko. Wątek.
3: Dokładnie, dokładnie.
8: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony, od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
4: Jakbyś tu był, no.
3: Grzegorz!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej. Muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
4: Są!
0: Co się ubrać? Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę? Sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to się ubraj dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje z pod samiczkich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. O. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad Morskim Okiem już jest śnieg.
1: Co to mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu?
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania.

0: pizzeria.pizzeria.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Z tej strony Krzywu.
5: Sylwia.
6: We are the Swedish House Mafia.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Tu RMF Max, jest 7, mamy dla was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry po raz pierwszy dziś.
11: Dzień dobry. Kolejne Abramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn. Kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału. Ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
12: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
13: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
14: Pieszo albo rowerem.
12: A mąż?
14: Autobusami dojeżdża.
12: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
14: Oczywiście, że nie.
12: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
15: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
16: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
11: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatr zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu, stąd apel do turystów.
17: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki, na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie, te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
11: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też

0: zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.
1: Na szczęście macie RMF Max, więc żaden jesienny chłód nie powinien być straszny. Michiko na 5 minut po godzinie 7 gra już teraz dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień

0: Roxy Faust na szeroką wodę, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy!
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, naszej waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
3: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie, nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
4: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki, a z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek.
0: Siemano.
4: Siema.
0: Siemano, no to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
3: do przedszkola.
0: Kuba. Do przedszkola, tak?
3: No tak, no
4: tak, tak,
3: no,
4: do przedszkola.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
3: Ale
0: no,
3: był
0: wiadomo.
3: Na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytanie by nam
3: na
5: zadał.
3: Pewno, na pewno.
0: Więc teraz...
4: On zna bez problemu odpowiedź, zobaczymy jakby.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateuko? Kto będzie grillowany?
4: No to Kliber.
0: No, elegancko to w takim słusznie. Razie słusznie.
2: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
4: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
3: I co, Kliber? No,
0: w Ameryce. Tej.
3: Której, no?
5: No. Kuba co?
3: Lewej czy prawej, no?
4: To nie ja, wschodniej. To jestem w Polsce jak ktoś, ale północnej. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
4: O, brawo, chyba będzie dobrze.
3: Puno! Nie, to... tak? Tak, no, środkowo.
0: Ludzie was, no. Przecież o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no.
4: Dobra, to drugie damy troszkę łatwiej. Ile mamy kontynentów?
0: A o ile mogę się, pomylić?
3: Dokładnie, musisz powiedzieć
6: Filip.
0: No, dobra. No,
4: musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wyjaj, pomoże.
0: Siedem.
4: Brawo!
0: Shit!
4: Ale chyba zdążyłeś w chat GPT wpisać.
0: Tak, tak. Czuję. Nie, nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
3: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedzi na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
2: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła, w takim razie geografia.
5: Geografia, bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, my body isn't ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

0: Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
6: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
5: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Czy szanownemu panu smakuje?
11: Co za absurd.
10: Cieszę się bardzo.
11: Może dołożę?
10: Z przyjemnością nie odmówię.
11: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
10: Kto? Gdzie?
11: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
12: Bilety na biletomat.pl.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko?
13: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L. 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
20: I po reklamie.

0: Doskonały numer na poranek, na każdą porę. 7:30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej od miesiąca.
1: RMF Max.
3: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
4: On ma codziennie dzień roweru.
3: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
0: No się przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to
2: jak będą je podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzony tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co, czyli będzie można sprawdzić na przykład, ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank. O Jezu,
0: przepraszam.
1: Prank, bro.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl. Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy. Ale więc naprawdę. Jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
3: Jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
3: Dlatego są tacy artyści jak RMF Max, Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max, to Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec.
12: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
14: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się

0: prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
1: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
0: Informował Mateusz Bożek. Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3 tysięcy osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
2: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
3: No, niezbyt.
2: Czyli tłok jest.
3: Kraków i tak jest zatoczone, więc...
4: No, zawsze. Zawsze są auta i będą.
2: Czyli nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
4: Tak.
2: Czyli dzisiaj też są.
4: Dzisiaj duże korki.
2: Tak.
3: Nic nowego.
0: Usłyszał Przemek Błaszczyk, ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być, jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
5: Ja mam jakieś przygotowanie szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
6: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
7: Co student ze sobą zabiera?
8: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubranie, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
0: No i tyle. Ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
9: Kto wygrał?
10: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
0: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
11: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas ich gramy.
0: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tik-tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
2: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
2: Dzień dobry. W bluzach, w swetrach, wysokich skarpetkach, cała załoga wstała i nie udawaj z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele, to słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. Mamy dla was... Co?
3: Ile?
2: 32.
3: Okej. Okay. Siema milenialsi, idźcie zbadać plecy.
2: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie. Wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
3: Nagrajcie nam głosoweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
0: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
2: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
0: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
0: antenę. Friendsów RMF Max.

0: artyści to wiedzą, jak robić fajne numery. Mrozu i Kacperczyk oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 369 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327 hasło Max SMS-em za 369 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych.
3: Max. Reklama.
4: Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
19: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
18: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
19: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
10: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: I po reklamie.
21: Jestem Kuba.
22: Tu Martyna.
23: This is Lady Gaga.
24: Z tej strony Klaus.
25: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
18: Kraków 96 i 7 FM.

0: No co za gość robi piosenki. Naprawdę najlepsze numery. The Weeknd, Blinding Lights oczywiście w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej parce. No w sumie jesteśmy.
4: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
5: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
6: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
7: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
8: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
9: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
10: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know! Hello, to ja, Monika.
11: Ekipa, jesteście najlepsi.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę i to jest Poranek RMF Max.
11: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar Tym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
1: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
2: 15 tysięcy lat? No. To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać. No hello!
1: Czekaj na święta, to cię dorwą.
3: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas. I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ale ten poranek leci. Jest już 8:50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies, no i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz? Bo w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz obija, a drugi to już się nie zmieści. Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu buda. No, na kredo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Tylko zostańcie i posłuchajcie.
1: RMF Max. Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
2: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na

0: Teraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L, 26 września, od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
1: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Września, godzina 9 w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawianie zapór to jednak nie wszystko.
8: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować się na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
7: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
6: Słuchacie RMF Max Kraków.
7: Ponad 350 mandatów, 48 pouczeń i 25 wniosków do sądu tylko jednego dnia. Policja podsumowała działanie ostatniej akcji Prędkość. Rekordzista mknął ulicami Krakowa 134 km na godzinę przy ograniczeniu do 80 km.
9: Policjanci zwracali przede wszystkim uwagę na kierowców, którzy przekraczali prędkość. Były to miejsca, gdzie odnotowujemy większą ilość zdarzeń drogowych, ale też policjanci zwracali uwagę na kierowców, którzy nie stosowali się do innych przepisów, którzy popełniali inne wykroczenia.
10: Typu?
9: Między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu komórkowego, czy też niezapinanie pasów bezpieczeństwa.
7: Podsumował komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Uwaga kierowcy, wieczorem ruszy drugi etap remontu obwodnicy Krakowa między Modlniczką a Modlnicą. Drogowcy wymienią asfalt na jezdni w kierunku Katowic. Przez najbliższy tydzień nocami ruch będzie odbywał się jednym pasem. Potem podczas układania nowej nawierzchni jezdnia zostanie całkowicie zamknięta, a kierowcy pojadą objazdami przez Jasnogórską, Pasternik i Różańskiego. W dzień ruch wróci na obwodnicę, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Prace potrwają do 10 października. Spektakle, warsztaty taneczne, teatralne czy edukacyjne. Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. W programie kilkaset propozycji.
11: Zajęcia artystyczne to dział artystyczny i tam głównie się skupiamy na teatrze, na tańcu. Tam uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe, choćby zespół Mali Hamernicy.
7: Mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. Dziś nie trzeba kupować ani kasować biletu. W dniu bez samochodu, o czym informujemy od samego rana, komunikacja miejska w Krakowie jest bezpłatna. A czy kierowcy przesiądą się do autobusów i tramwajów?
12: Myślę, że jakiś procent na pewno wybierze komunikację miejską, ale
13: absolutnie nie.
14: Autek jest mniej, nie.
12: Nie.
7: Oceniają mieszkańcy Krakowa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
7: Do południa w Krakowie pochmurno i deszczowo, może przydać się parasol. Będzie też chłodno, bo dziś na termometrach tylko około 12-13 stopni. Po południu bez większych zmian w pogodzie, nadal dużo chmur i przelotny deszcz. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Wieczorem wciąż mokro i wietrznie. W nocy na termometrach około 6 stopni, zachmurzenie duże, możliwe słabe opady. Jutro niewiele cieplej, do 14 kresek. Chmur nadal sporo, ale deszczu ma być już mniej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
15: Wiecie, co odkryliśmy? Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
16: Aha. I tak.
15: Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
16: Bardzo dobre. To są wiadomości.
15: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
17: Filip Kliber.
18: Mateusz Marek.
19: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata.

pod spokojny wtorkowy poranek. Post Malone i Sunflower w RMF Max. Dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I na dzień dobry mam dla Was przypomnienie, że czeka nas deszcz. Nieważne, co jest w prognozie pogody, w RMF Max urodzinowy deszcz nagród trwa. I przypominam, że jeżeli odbierzesz telefon, to masz od nas gwarantowanego tysiaka, a możesz zagrać o 22 tysiące złotych. Jeżeli takie rzeczy Cię interesują, jeżeli przyda Ci się zastrzyk gotówki, no to zgłaszaj się do nas SMS-em z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo zaglądaj na rmfmax.pl. Tam czekają na Ciebie wszelkie istotne informacje. No i przede wszystkim tam też możesz się zgłaszać. SMS MAX 7327 albo rmfmax.pl. 22 tysiące to nasza nagroda na dzisiaj. A za 22 tysiące to już sobie można tydzień, a może nawet i miesiąc fajnie jakoś ułożyć. SMS MAX 7327, tak walczysz o tę kasę.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
14: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowie.
18: I po reklamie.
19: Ania, Krysia,

dedykacją dla wszystkich tych, którzy dzisiaj czują się kuloodporni. Jeżeli tylko udało wam się wstać do pracy, no to już jesteście niezniszczalni. Dzień dobry, raz jeszcze, we wtorkowe przedpołudnie, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. I mam dla was podpowiedź, być może kompletnie wam się nie przyda, a może akurat, a może macie plany na popołudnie, a może do pracy dzisiaj pojechaliście taksówką, to podpowiadam, z pracy możecie wrócić komunikacją miejską i to za darmo, bo właśnie dzisiaj wszystkie tramwaje i autobusy na terenie naszego miasta to są pojazdy, w których nie trzeba kasować biletów. Także, moi drodzy, opcja na to, żeby zaoszczędzić albo żeby sprawdzić, czy w komunikacji miejskiej na przestrzeni ostatniego roku cokolwiek się zmieniło. Zapraszam, zachęcam. Być może, tak jak mówię, nic to nie zmieni w waszym życiu, ale fajnie się przejechać tak za dara. Tylko dodam, że to nie jest ogólnomiejska awaria kasowników, tylko Europejski Dzień Bez Samochodów w Krakowie. Jak co roku tego dnia jeździmy za free, także kto wie, może to sprawi, że ruszycie na miasto po pracy dzisiaj? No, warto skorzystać. Tak tylko podpowiadam, jakie są możliwości.

0: ale nam zrobili nastrój. Swedish House Mafia i Licka Lee, ta ekipa przed momentem na antenie RMF Max. Happiness is so sad. A już za moment będziemy sprawdzać, jaka pogoda nam się będzie szykowała na ten ostatni dzień lata, bo tak jest, ostatni dzień lata dzisiaj mamy. No i właśnie, czy będziemy happy, czy będziemy bardziej sad? Wszystko się zaraz okaże. Czy to lato zamkniemy pięknie, czy niekoniecznie? Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil. Zostańcie koniecznie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Centrum Serenada, Galerii Krakowskiej i na mi-store.pl.
7: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
8: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
14: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
13: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
21: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
23: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: I po reklamie.
26: My name is Alex Warren.
27: Hello, this is September.
28: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
29: RMF Max.
30: Kraków 96 i 7 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Do południa w Krakowie pochmurno i deszczowo, może przydać się parasol. Będzie też chłodno, bo dziś na termometrach tylko około 12-13 stopni. Po południu bez większych zmian w pogodzie nadal dużo chmur i przelotny deszcz. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Wieczorem wciąż mokro i wietrznie. W nocy na termometrach około 6 stopni, zachmurzenie duże, możliwe słabe opady. Jutro niewiele cieplej, do 14 kresek. Chmur nadal sporo, ale deszczu ma być już mniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Daddy Swims, Mr. Know It All w RMF Max Kraków i wy za chwilę też będziecie takimi cwaniakami, co wiedzą absolutnie wszystko i usłyszycie, że po raz pierwszy w Krakowie i po raz pierwszy w Polsce jest organizowany taki właśnie festiwal. Festiwal filmów sportowych. Nie w ten, a w kolejny weekend, czyli pierwszy weekend października. Kraków zamieni się no właśnie w miejsce, gdzie można zobaczyć najciekawsze filmy sportowe ostatnich lat, ale też filmy premierowe. Pojawią się goście, sportowcy, komentatorzy sportowi, dziennikarze, cała masa ludzi zajawionych różnymi dyscyplinami, bo będzie tenis, będzie boks, piłka nożna, Formuła 1, będzie wspinaczka i będą też na przykład skoki narciarskie. Eddie zwany Orłem, taki film całkiem niedawno, bo zaledwie 10 lat temu wyszedł, będzie można go zobaczyć w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, a przy okazji będzie gość specjalny, czyli Eddie Orzeł Edwards, o którym ten film opowiada. Zaglądajcie śmiało, Sport Film Festival to jest wyjątkowe absolutnie wydarzenie, powtarzam, po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Krakowie. Ciekawe kino do zobaczenia, absolutna filmowa premiera w naszym mieście. A teraz tak premierowo na naszej antenie się zrobi, muzycznie premierowo.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Po raz pierwszy w Krakowie. Wydarzenie opływające w adrenalinę, emocje i umiejętności. Puchar świata we freestylu kajakowym. Kibicuj zmaganiom najlepszych kajakarzy świata od 25 do 27 września na torze kajakowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kolna 2 w Krakowie. Puchar świata we freestylu kajakowym. Partnerem głównym wydarzenia jest województwo Małopolska.
13: Zapraszam serdecznie. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Karolina.
19: Marek.
18: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Kraków 96 i 7 FM.
26: No i wybiła godzina 10:00, słuchacie RMF Max Kraków. Kinga Nega, zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być głosowany wspólny projekt

0: pani w dzień bez samochodu komunikację miejską?
1: Chyba nie.
0: A dlaczego? Dlaczego nie wybieramy tej komunikacji miejskiej jednak?
1: Dlatego, że tak pracuję, że po prostu muszę jechać samochodem, żeby kogoś zabrać.
0: Czy widzisz na alejach różnicę? Dużo aut?
2: Na alejach nie szczególnie, na alejach jest zawsze dużo aut.
0: No właśnie, czyli jakby 22 września nie działa ten dzień bez samochodu.
2: No, może niekoniecznie.
0: Czyli jednak jedziemy samochodem dzisiaj.
3: Znaczy ja nie, ale pewnie większość ludzi z uwagi choćby na wygodę mimo wszystko tak zrobi.
4: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Przemek Błaszczyk. Trwają zapisy do 8. edycji Krwiobiegu. Charytatywna impreza odbędzie się 3 października na bulwarach Wiślanych. Na uczestników czekają biegi na 5 i 10 km, Nordic Walking i rywalizacja dla najmłodszych. Co jeszcze będzie się działo?
5: Będą pokazy pierwszej pomocy, pokazy pakowania plecaka ewakuacyjnego przez naszych instruktorów. Następnie dla dzieci będzie oddzielne stanowisko.
4: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z PCK. Do 9 października można zgłaszać się do 2. edycji plebiscytu Diamenty Małopolski. Szczegóły na naszej stronie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
4: Ostatni dzień lata w Krakowie pochmurny. Zdaniem synoptyków przez cały dzień na niebie będą dominować chmury. Trzeba liczyć się z opadami deszczu, no i chłodno diś na termometrach tylko do 12-13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również pochmurna, ze słabymi opadami deszczu i temperaturą od 6 do 8 stopni. Jutro nieco cieplej do 14-15 kresek i lokalne przejaśnienia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
7: Siemano, dzień dobry po 10:00. Witam Was, drodzy słuchacze RMF Max. Mam nadzieję, że macie tę świadomość, że jeżeli właśnie teraz z grubsza ogarniacie, udało Wam się wstać, to znaczy, że jesteście autentycznymi bohaterami. Bohaterami swojego własnego życia, swojej własnej bajki, do której soundtrackiem niech będzie Zalia, tylko kochaj mnie, po 10:00 w RMF Max.

Whatever Turns You On. Cokolwiek was nakręca, moi drodzy, żeby tylko przetrwać ten wtorek, to Axwell i Bon w RMF Max. A właśnie, potrzebujemy czegoś, co nakręci naszego szefa, co przekona naszego szefa, bo mamy dzisiaj dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I właśnie na naszym Facebooku i na naszym Instagramie pytamy was o to, jedno zdanie, którym można przekonać szefa do podwyżki. Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby, to ja was błagam, podzielcie się, niech inni też skorzystają. A i wy możecie skorzystać, bo za dobre zdania płacimy gadżetami RMF Max. Więc zaglądajcie na nasze sociale, udzielajcie się śmiało, a te najlepsze odpowiedzi usłyszycie na antenie RMF Max. I już są pierwsze komentarze. Ewelina napisała: nie chcę podwyżki za samo przychodzenie do pracy, chcę ją za to, że kiedy mnie nie ma, od razu widać różnicę. No szefie, to się należy podwyżka.

0: Reklama.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Z tej strony Asia,
21: tu Ola i Jarek.
22: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
23: Cześć, tu Oskar Cyms.
24: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

I z takimi numerami lecimy wysoko. Fly High, Tovi Romeo w RMF Max Kraków. A teraz uwaga, zostaniemy bardzo blisko ziemi, bardzo blisko torów, bo mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Już się nie załapiecie na pierwszą edycję, czyli poranną edycję, ale na tę popołudniową jak najbardziej. Po Krakowie dzisiaj z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu, oprócz tego, że możecie jeździć zupełnie za darmo komunikacją miejską, no to właśnie na krakowskie tory wyjechał biblioteczny tramwaj. Są książki, są nagrody, można porozmawiać o literaturze i spotkają Was też niespodzianki. Specjalny wagon MPK pojawi się na linii numer 1. Do 10 już kursował, ale po 15 ponownie wyjedzie na ulicę, także jeżeli chcielibyście się załapać na darmową książkę i na darmowe rozmowy o literaturze, to szukajcie jedynki dobrze oznaczonej. Biblioteczny tramwaj będzie z całą pewnością dobrze widoczny.

0: kawałek What If na antenie RMF Max. A co jeśli byśmy teraz na przykład pomnożyli każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy urodzinowy deszcz nagród razy 570, a to mielibyście 570 razy większą szansę, że to do was dzisiaj po południu zadzwonimy, a rozdajemy tysiaka za samo odebranie telefonu, a nawet 22 tysiące są do zgarnięcia w finale naszej zabawy. Ta kasa może paść już dzisiaj i już dzisiaj może trafić na twoje konto. 22 tysiące złotych, no i tysiak za odebranie telefonu, to się wszystko pięknie składa, więc już teraz ślij SMS-a z hasłem Max na 7327 za 369 albo zgłaszaj się na rmfmax.pl i pamiętaj, tylko teraz twoje szanse mnożymy razy 570. Tylko 10 najbliższych minut. Nie przegap tego. SMS Max 7327.
1: Max. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
8: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
7: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
11: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
24: Ja też dołączam. Jestem Agata.
25: What up, it's the weekend.
26: What's up, it's Sean Paul.
27: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Kraków 96 i 7 FM.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Ostatni dzień lata w Krakowie pochmurny. Zdaniem synoptyków przez cały dzień na niebie będą dominować chmury. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. No i chłodno dziś na termometrach tylko do 12-13 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również pochmurna ze słabymi opadami deszczu i temperaturą od 6 do 8 stopni. Jutro nieco cieplej do 14-15 kresek i lokalne przejaśnienia.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

troszeczkę włoskiej energii przyda nam się na ten jesienny dzień w Krakowie. The Colors Italo Disco w RMF Max Kraków. A jeżeli właśnie słońca szukacie, to mam dla Was dobrą propozycję na dzisiejszy wieczór. Hawajskie niebo w gębie. Wbijajcie na Kazimierz, bo będzie bardzo fajne wydarzenie, które zresztą cyklicznie jest organizowane właśnie w tej knajpce. Ukulele Singing Tuesday, 280 raz organizowane. Będzie człowiek, który na ukulele będzie grał, będzie taki jam session, można powiedzieć, właśnie na ukulele. Zazwyczaj to nam się kojarzy jazzowo, a teraz będziemy mogli przenieść się na Hawaje, trochę sobie pośpiewać, będzie bardzo sympatycznie. Nie musicie się zapisywać, po prostu wpadajcie od 19 do 21.30. Hawajskie niebo w gębie. Dzisiaj takie sympatyczne wydarzenie. Jeżeli potrzebujecie więcej słońca i dobrej, słonecznej, pozytywnej energii, to już wiecie, co wieczorem robić. Teraz może nie do końca pozytywnie, ale bardzo dobrze Wam gramy w RMF Max Kraków. Tame Impala i Loser to z tego ostatniego Spidermana.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.
15: Życzę sobie

0: www.radiowy.pl. I po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Wybiła godzina 11, to przedpołudnie z RMF Max. Kinga Nega, zapraszam na skrót najciekawszych informacji z Krakowa i regionu. Kolejna osoba została zatrzymana w aferze Zonda Krypto. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dzisiaj rano.
7: Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
6: To był Krzysztof Zasada.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Uwaga kierowcy, dziś o 19:00 drogowcy ponownie zawężą zachodnią obwodnicę Krakowa. Prace będą prowadzone na 2,5-kilometrowym odcinku między

0: od 27 do 51 lat. Wśród poszkodowanych między innymi małżeństwo z USA, któremu skradziono plecak z dokumentami i pieniędzmi. Odzyskać go pomógł lokalizator ukryty w bagażu. Złodzieje usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. Teatr, taniec, komiks, manga i survival. Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. Na mieszkańców czekają setki zajęć, warsztatów i wydarzeń artystycznych. Coś dla siebie znajdą dzieci, młodzież i dorośli.
1: Klub Supermama i krakowskie kluby rodziców to są te zajęcia przedpołudniowe. Są zajęcia plastyczne, to galeria Centrum NCK. W tym roku akurat będzie taka nowość, że otworzymy trzecią pracownię, czyli podzielimy już, każda z dziedzin sztuki będzie miała swoją pracownię. Osobna pracownia malarstwa powstaje, w tym momencie jest przygotowywana. Myślę, że tutaj po feriach będzie już gotowa na przyjęcie pierwszych osób uczestniczących w zajęciach i grafika zostanie grafiką tutaj na poziomie zero.
0: Mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. 6 października na Uniwersytecie Jagiellońskim rusza projekt Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce. Na uczniów czekają spotkania z psychologami, prawnikami i pedagogami. Młodzi będą brać udział w warsztatach, na których dowiedzą się, jak reagować na hejt i gdzie szukać pomocy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
0: Cieplejsza bluza albo kurtka na pewno się dzisiaj przydadzą, no bo w prognozach bez wysokich temperatur dziś tylko 12-13 stopni w Krakowie, a za oknami dużo chmur, przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże, trzeba też liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr słaby, chwilami umiarkowany. W nocy również pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 6 do 8 stopni, jutro do 14-15 kresek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl. Hity
3: na maksa. No i pięknie nam się toczy ten wtorek, wtorkowe przedpołudnie jak na razie, ale spokojnie, dotoczymy się do popołudnia, może nawet dotoczymy się do fajrantu, ale baby steps, małymi kroczkami, jak to się mówi. Chwila po 11, cześć, dzień dobry, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, a wy słuchacie oczywiście... Max. Natalia Kawałek, siemano, a to już Marlon Hofstadt, I Like.

Ta dziewczyna uwielbia śpiewać o tańcu i tańczyć chyba też lubi. Margaret w kawałku Prima Ballerina w RMF Max Kraków. Jeżeli wy też tańczyć kochacie, to jest świetna okazja do tego, żeby się trochę pobujać w dobrych rytmach i złapać podstawy salsy kubańskiej. Dzisiaj salsunia, zaraz wracam tu. Od godziny 22 do 1 okazja do tego, żeby złapać podstawowe kroki albo spróbować się z ludźmi, którzy już tańczą doskonale. Miodowa 51A. Jeżeli chodzi o to, kto za dekami będzie, DJ Spider, jeżeli go kojarzycie, no to już wiecie, że się wami dobrze zaopiekuje i zaserwuje najlepsze kubańskie rytmy. Biodra pójdą w ruch, stopy pewnie was będą bolały na sam koniec, ale jaka będzie satysfakcja. Viva Salsa, Salsunia, zaraz wracam tu dzisiaj o 22. Max. A w temacie bitów, dobrych bitów, będzie nas teraz trzymał Oli Murs, Heart Skips a Beat w RMF Max Kraków.

0: Pozwolę sobie rzucić kilkoma liczbami, które mogą zrobić wrażenie. 22 tysiące. Tyle kasy czeka w naszej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród. Tysiak. Taka kasa jest gwarantowana za odebranie telefonu od RMF Max. I mamy jeszcze 600. Tyle właśnie wynosi nasza runda bonusowa. Tyle właśnie razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, które wyślecie teraz SMS-em z hasłem Max na 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i ślijcie SMS-y z hasłem Max na 7327. To wam pomnożymy razy 600. 600 razy większa szansa, że to do was dzisiaj po południu zadzwonimy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi, przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
15: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
14: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
15: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

I to się nazywa Mocny Beat, Mocne Uderzenie. Alan Walker i Ava Max w RMF Max Kraków. To Fate. Jeszcze przed 12:00. A jeżeli wy potrzebujecie mocnego uderzenia i takiego zaakcentowania ostatniego dnia lata, który nam dzisiaj wypada w kalendarzu, to jest propozycja od Kina Kika. Możecie tam zaglądać na pokaz specjalny. Tylko dzisiaj do zobaczenia będzie ten film, który no swoje lata już ma. Ostatni dzień lata. Film z 1958 roku w reżyserii Tadeusza Konwickiego. Można sobie fajnie uczcić lato i tak się zastanowić nad tym, jak lato wyglądało kiedyś, poczuć trochę nostalgii, trochę sentymentu, a przy okazji pogadać o dobrym kinie. Kino Kika zaprasza dzisiaj na 18:30. Wpadajcie śmiało.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
9: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wróżka, prawdę ci powie?
15: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
14: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
16: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
20: Cieplejsza bluza albo kurtka na pewno się dzisiaj przydadzą, no bo w prognozach bez wysokich temperatur dziś tylko 12-13 stopni w Krakowie, a za oknami dużo chmur. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba też liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. W nocy również pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 6 do 8 stopni, jutro do 14-15 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

niektórzy tak lubią, jak się im ściemnia. Rihanna i Eminem, Love the Way You Lie w RMF Max, ale mam nadzieję, że wy lubicie prawdę, samą prawdę i tylko prawdę, bo to właśnie usłyszycie punktualnie o 12 w naszym najnowszym flashu. Zostańcie blisko RMF Max, jeszcze kilka bangerów przed 12 wam podrzucę, a później będzie wam je podrzucała Asia Meus, która zostanie z wami od 12 do 15, a my jutro słyszymy się ponownie o 9 i znowu będziecie na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się u nas w mieście. No i muzycznie też będzie całkiem nieźle. Także do usłyszenia w środowy poranek. Pa!

0: mama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive... To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
12: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Kraków 96 i 7 FM.
3: Dokładnie w południe w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody. Kinga Nega. Zapraszam. O 12 na otwarcie sport. Dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z drużyną Niemiec.
4: Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
5: Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki.
4: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać.
3: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 18.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: Ponad 15 milionów złotych kosztowała rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego numer 14 w Krakowie. Dzieci i nauczyciele zyskali nowoczesny budynek. A więcej na ten temat Przemek Błaszczyk.
6: Dzięki nowym salom w budynku przedszkolakom i uczniom poprawiono komfort nauki. Wcześniej maluchy musiały korzystać ze specjalnie przygotowanych sal, które powstały doraźnie w holu. Teraz mają swoje sale z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi o uczniów, to tu jest podobnie, bo tutaj też wróciły ludzkie warunki nauki i pracy. Dzieci mają nowe sale i mogą w większości uczyć się w trybie jednozmianowym. A to, jak bardzo placówka potrzebowała rozbudowy, pokazują liczby. 10 lat temu szkoła miała 200 uczniów. Dzisiaj jest ich ponad 500.
3: A dzisiaj oficjalnie

0: w rejonie Nowej Huty. W dniu bez samochodu komunikacja miejska w Krakowie jest darmowa. Czy korzystacie z tej opcji?
1: Jeżeli tylko nie pracuję, to wtedy jeżdżę komunikacją miejską, oczywiście.
2: I ten dzień jakby to jest fajne, że to dają nam ten dobry darmowy dzień na dowodzie.
1: Krakowa, super.
2: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. No. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
3: No niezbyt.
4: Nie.
2: Czyli tłok jest.
3: Kraków i tak jest zatoczone, więc...
4: No zawsze. Zawsze są auta i będą...
2: Czyli nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
4: Tak.
2: Czyli dzisiaj też są.
4: Dzisiaj duże korki.
2: Tak.
3: Nic nowego.
0: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał nasz reporter. Jesień w Bunkrze Sztuki upłynie pod znakiem nowych wystaw i międzypokoleniowych warsztatów ze sztuką na ty. Do 13 grudnia można oglądać ekspozycję Polski Design, biografia przedmiotu, biografia projektanta z pracami między innymi Agnieszki Bar i Mai Ganszyniec.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
0: Szarość za krakowskimi oknami, dzisiaj słońce schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj tylko 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. Noc również pochmurna i mokra. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jutro nieco cieplej, do 14 stopni i lokalne przejaśnienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
6: No i pięknie. Połowa wtorku za nami, RMF Max w głośnikach i wszystko gra. Może być tylko lepiej, jak wygracie u nas naprawdę duże pieniądze. A jak to zrobić? Będę podpowiadać. Asia Meus.

22 dzień września w kalendarzu i 22 tysiące złotych do wygrania tutaj w RMF Max. No i to już brzmi jak naprawdę dobry plan na wtorek. Chcielibyście 1000 razy więcej szans na takie pieniądze? Bardzo proszę. Właśnie teraz odpalam specjalnie dla Was turbo okazję i pomnożę każde Wasze zgłoszenie do naszej zabawy razy 1000, pod warunkiem, że się pochwalicie miesiącem swoich urodzin. Dokładnie tak, w treść SMS-a wpisujecie miesiąc swoich urodzin, na przykład wrzesień, i wysyłacie tą wiadomość pod 7327 za 369. Miesiąc urodzin może przynieść Wam 1000 razy więcej szans na finał, więc teraz ślemy ten miesiąc pod 7327, a 22 tysiące złotych 22 września oczywiście do wzięcia.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
4: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive... To koniec, ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Kamila.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Najpiękniej o miłości śpiewa w RMF Max, oczywiście Zalia, Tylko kochaj mnie. A to akurat jest bardzo łatwe, jeżeli mówimy o naszych siatkarzach, bo dzisiaj kibicujemy chłopakom. O 18:00 walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy, także już teraz wszystkie ciepłe myśli wysyłamy w stronę naszych siatkarzy. No oni sobie na pewno poradzą, ale sami wiecie jak jest. Taki zmasowany doping od kibiców jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A sprawa jest poważna. Powiedziałabym nawet, że to jest sprawa wagi narodowej, bo wiadomo, że nic nas, Polaków, tak nie cieszy narodowo, jak pokonanie Niemca. Także chłopaki, wiecie co robić.

0: I tak doskonale brzmi wtorek w RMF Mach. Kacaj na poprawę humoru wszystkim tym, którym pogoda dzisiaj popsuła humor. No bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni dzień lata, umówmy się. Śnieg świeży na Kasprowym, deszcz, chmury, wszędzie chłodno. Ale może jeszcze pogoda nas zaskoczy. Najnowsze przewidywania ekspertów w tym temacie w RMF Max już za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej domu od miesiąca.
5: Siemano.
2: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
17: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
18: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
19: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
20: Jasne, a co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
21: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Szarość za krakowskimi oknami, dzisiaj słońce schowane za chmurami. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie duże. Mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj tylko 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. Noc również pochmurna i mokra. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jutro nieco cieplej, do 14 stopni i lokalne przejaśnienia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Jay-Z, Alicia Keys w RMF Max, 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu. Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
8: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.
18: Wybiła godzina 13. Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Kraków. Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu i w wielu miastach komunikacją jeździmy za darmo. Eksperci studzą jednak entuzjazm. Jeden dzień naszych nawyków nie zmieni, a kluczem do przesiadki z aut jest raczej niska, stała cena biletu.
19: Taka cena biletu dla komunikacji miejskiej powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
18: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
13: Słuchacie RMF Max Kraków.
18: Policyjni łowcy głów zatrzymali w Krakowie 29-latka podejrzanego o oszukiwanie seniorów metodą na wypadek. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wpadł w Nowej Hucie po powrocie z zagranicy. Według śledczych koordynował działania grupy wyłudzającej pieniądze od starszych osób w kilku województwach. Straty pokrzywdzonych sięgają setek tysięcy złotych. Mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa. Wracamy do policyjnej akcji Prędkość. Tylko w ciągu jednego dnia mundurowi wystawili ponad 350 mandatów.
1: Tak, mówimy tutaj o działaniach prowadzonych przez jeden dzień. W trakcie tych działań policjanci wylegitymowali w sumie ponad 440 osób. Ponad 350 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi. Policjanci zastosowali też 48 pouczeń i skierowali 25 wniosków o ukaranie do sądu. Nie bez winy okazali się też piesi, którzy w 39 przypadkach zostali również ukarani mandatami. W sumie z tych wszystkich wykroczeń, które ujawnili policjanci, ponad 270 przypadków

0: i 3 maja przy ulicy Piastowskiej i wracamy na Fosza. Biegi podzielono na te dla pań, na te dla panów, ale jest też opcja drużynowa.
1: Tyle Przemek Błaszczyk. Kilkaset propozycji do wyboru. Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia w nowym sezonie.
2: Fotografia i różnego rodzaju kursy fotograficzne to dział foto. Krakowskie Centrum Choreograficzne i zajęcia z tańca współczesnego to także w Nowochódzkim Centrum Kultury. Także zapraszamy na różnego rodzaju zajęcia.
1: A mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor NCQ.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
1: 12-13 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Popołudnie minie nam w towarzystwie chmur. Zdaniem synoptyków zachmurzenie duże utrzyma się do wieczora. Możliwe przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. Noc również pochmurna i mokra. Na termometrach 6-7 stopni. Zachmurzenie duże i deszcz. Ale jutro już cieplej do 15 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
4: Hity na maksa.
5: 3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę. Więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no?
6: Max.
5: No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szef wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit,

0: cały jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy, 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 złotych. Gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta. Wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej. MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.
1: Reklama. Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

Podcastora mnie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu, to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym. RMF.

0: podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywny.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
11: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
10: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: 12-13 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Popołudnie minie nam w towarzystwie chmur. Zdaniem synoptyków zachmurzenie duże utrzyma się do wieczora. Możliwe przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silny wieje z zachodu. Noc również pochmurna i mokra. Na termometrach 6-7 stopni. Zachmurzenie duże i deszcz. Ale jutro już cieplej, do 15 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: pamiętacie, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
3: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
6: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nyga cały czas z wami. Zapraszam na Flash, potem jeszcze pogoda, jest 14. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. Co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
2: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
1: Informował Paweł Konieczny.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Wieczorem ruszy drugi etap remontu obwodnicy Krakowa między Modlniczką a Modlnicą. Drogowcy wymienią asfalt na jezdni w kierunku Katowic.
4: Przez pierwszy tydzień te prace będą prowadzone nocą. Będziemy ściągać starą nawierzchnię i wtedy w nocy będzie możliwy przejazd jednym pasem ruchu. W ciągu dnia będziemy przywracać ruch dwoma pasami.
1: Co będzie się działo w przyszłym tygodniu?
4: Kolejny tydzień to już układanie nowej nawierzchni i wtedy na noc będziemy całkowicie zamykać ruch między węzłami Modlnica i Modlniczka. Nocą, to znaczy od 21 do 5.30. Wtedy obowiązywał będzie objazd ulicą Jasnogórską do Ronda Ofiar Katynia, a następnie ulicą Pasternik do węzła Modlniczka.
1: Zapowiadał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Do 28 września, dokładnie do północy, potrwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego Krakowa. Do wyboru 440 zadań, 73 ogólnomiejskich i 367 dzielnicowych. Jak można oddać głos?
5: Głosujemy w tradycyjnie dwóch formach, czyli elektronicznie, do której to formy oczywiście jak najbardziej zachęcamy. Strona budżet.krakow.

0: Mi by było ciężko dojechać w niektóre miejsca. Samą komunikacją miejską.
1: Też jeszcze, my mieszkamy w Krakowie, a niektórzy mieszkają na obrzeżach, to stamtąd jest trudniej dojechać. To też 2-3 przesiadki minimum do szkoły chociażby.
2: Z mieszkańcami rozmawiał Przemek Błaszczyk. Biblioteka na kółkach wyjechała dzisiaj na krakowskie tory. Tramwaj czytelniczy kursuje na trasie Salwator Wzgórza Krzesławickie. Będzie można go jeszcze spotkać w godzinach od 15 do 17. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
2: Ostatni dzień lata w Krakowie, pochmurny i chłodny. Zdaniem synoptyków dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni. Zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, a warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silniejszy wieje z zachodu. W nocy również zachmurzenie duże, od 6 do 8 stopni, możliwe opady deszczu. Za to jutro zachmurzenie umiarkowane nie powinno padać i do 15 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl. RMF
4: Max. Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o waszych szefach.
5: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
4: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że to naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

Wszyscy byśmy tak chcieli sobie przedłużyć lato. Nie o jeden, a o wiele dni. No ale niestety tak się nie da. Ostatni dzień lata nie tylko w muzyce, jest też w kalendarzu. No i od jutra nic z tym nie zrobimy. Od jutra oficjalnie jesień. No to jak już jesteśmy w tych trudnych tematach, to teraz ceny paliw, bo to też jest jakiś horror. Ale spokojnie, dzisiaj jeden z ministrów powiedział, że on też, minister, płacze jak tankuje. Ministra też boli, nawet bardzo, tak mówi minister. A mi się wydaje, że chyba jednak pana ministra to boli trochę mniej. Bo wiecie, minister to od tego bólu może sobie jeszcze odliczyć kilometrówkę.

0: Razem z Two Colors dorzucamy Wam trochę mocy, żeby ten wtorek w pracy uciekał Wam troszeczkę szybciej. No i niech motywuje Was jeszcze wizja 22 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w RMF Max. Jedno zgłoszenie daje Wam szansę na dwa finały dzisiaj i w piątek, więc teraz nie czekajcie ani chwili dłużej. Max. I ślijcie hasło Max pod 7327369, ale dwie szanse na finał.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Czy szanownemu panu smakuje?
9: Co za absurd.
8: Cieszę się bardzo.
9: Może dołożę?
8: Z przyjemnością nie odmówię.
10: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
9: Kto? Gdzie?
10: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
11: Bilety na biletomat.pl.
12: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
13: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
12: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.

AMJ Daily Supreme w RMF Max, 29 minut przed 15. Uwaga, właściciele kotów. Uwaga, bo zaczynają grasować koci uwodziciele. I to mogą być wasi sąsiedzi. Zjawisko, jak się okazuje, jest coraz bardziej popularne. No generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają kotów, wabią do siebie na przykład smakołykami kota sąsiada, żeby się z nim pobawić, poprzytulać, żeby trochę pomruczeć, a potem kot wraca do siebie. No i wiecie, w ten sposób sąsiad myśli, że trochę ma kota, a trochę nie ma. A prawda jest taka, że w ten sposób to kot ma nowego podwładnego.

0: take me back. Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Ostatni dzień lata w Krakowie, pochmurne i chłodne. Zdaniem synoptyków dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 13 stopni. Zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, a warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr chwilami silniejszy wieje z zachodu. W nocy również zachmurzenie duże, od 6 do 8 stopni, możliwe opady deszczu. Za to jutro zachmurzenie umiarkowane nie powinno padać i do 15 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

dokładnie tak, jak śpiewa Daria Zawiało, w kilka krótkich momentów i będziecie po pracy. A żeby było łatwiej przetrwać resztę popołudnia, za chwilę w RMF Max Justyna i Piotrek. Ja dziękuję, słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pa, pa!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Słyszałeś? Mieszkania na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
3: Oczywiście. A do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
4: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
5: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
6: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
8: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
7: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz w RMF Max Kraków. Mamy 15. Kinga Nega. Zaczynamy. Dzisiaj ostatni dzień lata. Za oknem pogoda jednak już typowo jesienna. Chmury przykrywają niemal całą Polskę.
7: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
6: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania, a na Kasprowym Wierchu śnieg do czwartku może spaść nawet 30 cm. Później ma się ocieplić.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Ponad 200 kg narkotyków i 155 zarzutów. Krakowska prokuratura oskarża 33 osoby o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Na ławie oskarżonych zasiądą zarówno członkowie gangu, jak i jego współpracownicy. Szef grupy trafił już do aresztu, reszta oskarżonych odpowiada z wolnej stopy. Grożą im surowe kary, nawet do 18 lat pozbawienia wolności. Akcja Prędkość podsumowana. Tylko w ciągu jednego dnia mundurowi wystawili ponad 350 mandatów.
8: Policjanci skontrolowali 442 osoby, z czego w 271 przypadkach mówimy tutaj o wykroczeniach polegających na przekroczeniu prędkości.
9: Jak bardzo?
8: Przede wszystkim tutaj można przytoczyć przykład jednego z kierujących, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 138 km na godzinę, gdzie obowiązywało ograniczenie do 80 km na godzinę. Temu mężczyźnie zatrzymane zostało prawo jazdy. Dodatkowo poniesie on konsekwencje finansowe, gdyż w takim przypadku taryfikator przewiduje mandat karny w wysokości 1500 zł.
6: Mówił komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kolejne utrudnienia na ulicy Grzegórzeckiej. Od czwartku ruszy następny etap remontu. Zamknięty będzie odcinek od ronda Grzegórzeckiego do ulicy Świętego Łazarza. Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy 184 pojadą objazdem przez ulicę Kotlarską i Aleję Daszyńskiego. Remont potrwa do 2 października. Nowy sezon w Nowochódzkim Centrum Kultury wystartował. W programie dużo propozycji dla najmłodszych.
10: Ta oferta w sali teatralnej jest tak bogata, że powstał osobny folder, który prezentuje różnego rodzaju spektakle właśnie skierowane dla najmłodszych. Choćby Teatr Figur, który zagościł na stałe w Nowochódzkim Centrum Kultury, pokaże kilka spektakli. Dojdzie musical Krakowskiej Akademii Musicalu i Aladdin. Tadeusz Płatek, znakomity reżyser, który co roku przygotowuje. Dla dzieci Mikołaje. Mikołaje, początek grudnia. Ja mam wrażenie, że Mikołaj na stałe już tutaj zakotwiczył w Nowochódzkim Centrum Kultury.
6: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. Koszykarki Wisły Kraków celują w medal Mistrzostw Polski. Przed nowym sezonem klub zbudował zdecydowanie mocniejszy skład i pozyskał nowych sponsorów. Wisła ligowy sezon rozpocznie w sobotę spotkaniem ze Ślęzą Wrocław. A więcej sportu ma już teraz Krzysiek Chwaliński.
5: RMF Max.
11: To flash sportowy RMF Max. O 18:00 polscy siatkarze zagrają z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych wymaga od swoich podopiecznych koncentracji.
12: Trener Grbicz wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają

0: Dziś słońce schowane za chmurami. Do wieczora w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach również niewiele, bo tylko do 13 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni chwilami nieco silniejszy. Noc również pochmurna i mokra. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6-7 kreski. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Jutro już sucho, zachmurzenie umiarkowane i 15 kresek.
1: No to lecimy dalej z tym wtorkiem. 4 minuty po godzinie 15:00, tu RMF Max, tu kanał na Ławczy.
2: Zgadza się, Justyna Borycka,
1: Piotrek Świderski, witamy serdecznie.
2: Ta ekipa z wami dzisiaj do godziny 18:00. Będzie zabawa, słuchajcie, będzie się działo. A teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tak romantycznie.

0: Justa i Jackstyle to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanał nadawczy, jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu nie zrobiona. Tak jak w poprzednie lata.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając się kierownicy. Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej było ze 4.
1: Kasia, Jezu, to musisz, ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko, to akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie i jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Sławek, no nieźle, być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
5: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy
2: ja
0: to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejne.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas jeszcze przyjdzie.
1: A teraz czas na kolejne hiciory Temper City Self-Aware, a za chwilę Eli Young z Lavinia Reason. Mamy tego jeszcze więcej, tu kanał nadawczy. 33 minuty po godzinie 15. Dajcie głośniej.

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
0: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
1: Ile?
0: 650.
1: Dużo. Dużo, słuchajcie. Max na 7327. Jej!
2: Reklama. Ręczne rzemiosło. Szlachetne materiały. Nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Bałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Bałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Słyszałeś? Gotowe domy na osiedlu Albatrosów w Krakowie już od 9990 zł za metr kwadratowy.
7: Jasne. A co najlepsze, garaż i piękny ogródek dostajesz w cenie.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Dziś słońce schowane za chmurami, do wieczora w Krakowie utrzyma się zachmurzenie duże. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach również niewiele, bo tylko do 13 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni chwilami nieco silniejszy. Noc również pochmurna i mokra. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6-7 kreski. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Jutro już sucho, zachmurzenie umiarkowane i 15 kresek. We'll be right back.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją miejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien.
1: No, a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dobę od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
2: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na Ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L. 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: I po reklamie.
7: Tu Radek.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Hej, it's Dua Lipa.
10: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Kraków 96 i 7 FM.
13: W studio RMF Max Kraków 16 na zegarach. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada stworzenie dodatkowych miejsc ukrycia obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie ich brakuje.
14: Konieczne są takie natychmiastowe działania. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
13: Kierwiński zapowiada też, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób.
12: To jest RMF Max Kraków.
13: Spore utrudnienia czekają od czwartku mieszkańców ulicy Petofiego i okolic. Tego dnia na odcinku od garaży do ulicy Petofiego 93 ulica będzie zupełnie zamknięta. Powodem jest zagrożenie osuwiskowe w rejonie tej ulicy. Prace geologiczne polegające na odwiertach potrwają do 30 września i będą prowadzone między 7 a 17. I jeszcze coś dla pasażerów miejskiej komunikacji. Tego samego dnia, również od czwartku, linia autobusowa 184 zmienia trasę w kierunku Starowiśnej. Autobusy pojadą do ronda Grzegorzeckiego przez ulicę Kotlarską, Podgórską i Aleję Daszyńskiego, zatrzymując się na przystanku Hala Targowa 72. Prace na ulicy Grzegorzeckiej potrwają do 2 października. A już dziś wieczorem od 19 zwężona będzie zachodnia obwodnica Krakowa. Prace będą prowadzone na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlniczka i Modnica, ale tym razem na jezdni w kierunku Katowic.
15: Anormalny ruch, ale po sfrezowanej nawierzchni wracać będzie o 6 rano. W przyszłym tygodniu podczas układania asfaltu czekać nas będą nocne zamknięcia.
16: Wtedy obowiązywał będzie objazd ulicą Jasnogórską do ronda Ofiar Katynia, a następnie ulicą Pasternik do węzła Modlniczka. Planujemy skończyć te prace przed 10 października.
15: O ile pozwoli na to pogoda, dodaje Kacper Michna z GDDKiA.
13: O czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Drogi zdominowały flesz o 16, więc zostajemy w tym klimacie. Dziś przypominamy dzień bez samochodu. Jeśli jesteście kierowcami, to macie zagwarantowany darmowy przejazd komunikacją miejską do końca dnia. Czy w związku z tym na drogach ruch jest mniejszy?
8: Jakby nie zauważyłem żadnej różnicy. Gdyby pan nie powiedział, że dzisiaj jest dzień bez samochodu, nie powiedziałbym, że coś takiego istnieje w ogóle. Autobusem wszędzie nie dojedziemy, a jak już, to zajmie to dwa razy dłużej niż autem.
13: Mówili naszemu reporterowi krakowianie. I na koniec jeszcze krótka propozycja kulturalna. Od 1 do 4 października w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest. Będą pokazy filmów o tematyce sportowej, w tym dokumentów, biografii.

0: trochę silniejszy wiatr, odczuwalnie może być jeszcze chłodniej. Ciśnienie ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie. Warto pamiętać o parasolu i cieplejszym okryciu, bo wieczór nie będzie należał do najprzyjemniejszych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
2: 4 minuty po 16:00, udało mi się skończyć zimny obiad. Jest to sukces. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
3: A my jedziemy dalej. Tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
2: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18:00, a to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: bez końca.
1: O Oskarcym z głośnikach i humor gitów, a tu kanał nadawczy w RMF Minds. 14 minut prawie po godzinie 16.
2: Może być, słuchajcie, jeszcze lepiej, bo jak kiedyś widzieliście w filmie, że ukrywają mafiozi brudny hajs w dość nietypowych miejscach, to słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czytam właśnie, że włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu pod podłogą i w ścianach znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce i było tego tak dużo, że podobno wynosili w wiadrach z podłogi i ze ścian.
1: Wow, no może oni po prostu chcieli sobie zrobić solidny fundament finansowy.

0: Bracia Fastboy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanału nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej,
1: no,
0: że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe.
1: To jest
0: minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy, Kraków, Fabryczna 13.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czy szanownemu panu smakuje?
12: Co za absurd.
11: Cieszę się bardzo. Może dołożę?
12: Z przyjemnością nie odmówię.
11: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
12: Kto? Gdzie?
11: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem z zaklętych rewirów. 27 września.
13: Bilety na biletomat.pl.
14: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co
1: i
2: się
1: czekamy,
2: stanie.
1: Czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was. O.
2: Dzień halo, dobry, halo. Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej.
2: Jędrzej, gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, to tak Poznań szeroko geograficznie. Doznań. Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30. W nich są przeróżne nagrody, od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę. A
1: możesz
3: bardzo
1: się
3: cieszę.
1: Możesz też zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały. Jutrzejszego oraz piątkowego. Ślij Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmi on pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe. Ja nie chciałabym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy. RMF Max.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O! Już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Zobacz inwestycje 29L od dewelopera Archicom podczas dni otwartych na budowie. Już 26 września. Przyjdź na aleję 29 listopada 94 w Krakowie. Zobacz postęp prac, poznaj ofertę mieszkań i lokali oraz porozmawiaj z doradcami Archicom. Tylko tego dnia czekają na ciebie specjalne oferty na wybrane mieszkania i lokale. Dni otwarte na budowie 29L 26 września od 9 do 13. Zapisz się już dziś i odwiedź 29L.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: No to sprawdźmy, co w pogodzie na wieczór i na noc w Krakowie. Według synoptyków ma być pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie z okolic 13 kreski w ciągu dnia do minimalnie 10 kresek w nocy, ale przez trochę silniejszy wiatr odczuwalnie może być jeszcze chłodniej. Ciśnienie ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie. Warto pamiętać o parasolu i cieplejszym okryciu, bo wieczór nie będzie należał do najprzyjemniejszych.

0: Ale klasyk Danny If Only You w RMF Max. Jest jeden, taki pan Robert na świecie.
1: Pola Grodak, słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego jeszcze, to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Ta, nie powiedział nikt nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
7: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
6: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
14: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Czas na porcję najświeższych informacji z miasta. Monika Chrycko, zapraszam na Flash RMF Max Kraków. Minęła 17. W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 obrazów. Kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
2: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violette Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
1: A w Gdyni jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Z nami jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. W najbliższą niedzielę na rynku głównym odbędą się obchody Światowego Dnia Serca. Od godziny 10 do 15 będzie można wykonać bezpłatne badania, takie jak pomiar ciśnienia, poziom cukru, cholesterolu, EKG czy echokardiografię. Zaplanowano także pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy, w tym resuscytacji i obsługi defibrylatora AED. Międzynarodowy Port Lotniczy imienia Jana Pawła II Kraków-Balice otrzymał brązowy medal Krakowie Maenti. To najważniejsze odznaczenie przyznawane przez miasto Kraków. Jutro oficjalnie rozpoczyna się jesień. Deszcz, mgły i szybciej zapadający zmrok mogą utrudniać jazdę, stąd apel policji.
3: Myślę, że warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. Okres jesienny to czas, kiedy na drodze, na jezdni zalegają mokre liście. To może powodować, zmniejszyć przyczepność opon, wydłużyć drogę hamowania. Apel do kierowców przede wszystkim o to, aby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
1: Mówił komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Z kolei Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. W programie kilkaset propozycji.
4: Tu bym wymienił choćby Piotra Bałtroczyka, który już 2 października wystąpi w Nowochódzkim Centrum Kultury. Będzie kabaret Młodych Panów, będzie kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. No cała plejada najlepszych kabaretów przed nami właśnie jesień w Nowochódzkim Centrum Kultury jest bardzo różnorodna i wielu znakomitych artystów można tutaj wymienić.
1: Mówił Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. A na początku października, dokładnie 3 i 4 w Nowochódzkim Centrum Kultury odbędzie się krakowski festiwal kryminału Crime. Druga edycja wydarzenia to spotkanie z autorami kryminałów, m.in. Sławkiem Gortychem, Maciejem Siembiedą czy Robertem Małeckim. W programie rozmowy o literaturze gatunkowej, warsztaty kreatywnego pisania, zajęcia z samoobrony, warsztaty z grafologiem i spotkania poświęcone prawu autorskiemu. Na miejscu będzie można kupić książki autorów obecnych na festiwalu. W niedzielę obecnie będą policjanci i technik kryminalistyki. Wstęp wolny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.

0: Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
1: RMF Max, hity na maksa.
2: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
3: Równiutko 100 dni?
2: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
3: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu po pracy,
2: odpocząć,
3: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby
2: tak
3: być.
2: I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
3: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18:00, Justyna Borycka.
2: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: aby się zgubić.
1: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
2: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
1: No,
2: brzmi,
1: nawet
2: nie?
1: Pasuje.
2: Pasuje. Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść, ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
1: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
2: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Tobi Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie plus bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstra, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Wiesz, jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty, czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja. Ach, no cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. Jaka...
1: Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.
3: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
5: Słyszałeś? Mieszkanie na osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie już od 13 tysięcy za metr kwadratowy.
6: Oczywiście, a do tego miejsce postojowe za symboliczną złotówkę.
7: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive, to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
14: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: I po reklamie.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farm F Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez. Proszę o wyniki.
1: Otóż jest porówno. 50-50.
0: Żartujesz?
1: 50 na 50.
0: 50%?
1: Naprawdę.
0: Wszystkie głosy policzone?
1: Wszystkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą. I dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: To już
0: dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max, a już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj w siatkówce, oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
6: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Centrum Serenada, Galerii Krakowskiej i na mi-store.pl.
7: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
8: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
7: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
11: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi, przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
12: I po reklamie.

0: Bartek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta. RMF
4: Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Przed nami noc z dużym zachmurzeniem, na termometrach spadek do około 10 kresek powyżej zera. Wiatr może momentami powiać trochę mocniej. Wtorek jeszcze w pogodzie chłodnej, ale środy już zdecydowanie przyjemniej. Ma być więcej przejaśnień bez opadów, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 15 stopni. Ciśnienie ma się utrzymać na wysokim poziomie. Wiatr prawie nie będzie w ogóle przez nas odczuwalny. Czwartek niestety znowu może popadać.
6: I imagine about some

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro. Justyna Borycka,
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
7: Czy szanownemu panu smakuje?
8: Co za absurd.
7: Cieszę się bardzo.
8: Może dołożę? Z przyjemnością nie odmówię.
7: Wybornie, bo już 27 września teatr wchodzi do restauracji.
8: Kto? Gdzie?
7: Teatr Kto i Pergamin 2.0 zapraszają głodnych niebanalnej rozrywki na spektakl Atrament dla leworęcznych. Pozwólcie sobie bawić się doskonale na 7 piętrze krakowskiego jubilatu. Sztuka teatralna przeplatana sztuką kulinarną inspirowaną daniami rodem zaklętych rewirów. 27 września.
9: Bilety na biletomat.pl.
10: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Kinga Nyga. Zapraszam na flash. Policyjni łowcy głów zatrzymali w Krakowie 29-latka podejrzanego o oszukiwanie seniorów metodą na wypadek. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wpadł w Nowej Hucie po powrocie z zagranicy. Według śledczych koordynował działania grup wyłudzającej pieniądze od starszych osób w kilku województwach. Straty pokrzywdzonych sięgają setek tysięcy złotych. Mężczyzna był już wcześniej karany za oszustwa. Ponad 15 milionów złotych kosztowała rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego numer 14 w Krakowie. Dzieci i nauczyciele zyskali nowoczesny budynek. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
2: Dzięki nowym salom w budynku przedszkolakom i uczniom poprawiono komfort nauki. Wcześniej maluchy musiały korzystać ze specjalnie przygotowanych sal, które powstały doraźnie w holu. Teraz mają swoje sale z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi o uczniów, to tu jest podobnie, bo tutaj też wróciły ludzkie warunki nauki i pracy. Dzieci mają nowe sale i mogą w większości uczyć się w trybie jednozmianowym. A to, jak bardzo placówka potrzebowała rozbudowy, pokazują liczby. 10 lat temu szkoła miała 200 uczniów. Dzisiaj jest ich ponad 500.
1: Metamorfozę przeszedł również budynek zespołu szkolno-przedszkolnego numer 8 przy ulicy Wrony 115. Akademia Górniczo-Hutnicza dołączyła do elitarnego grona ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Zespół z krakowskiej uczelni został członkiem międzynarodowej organizacji FIRST, zrzeszającej ponad 840 zespołów reagowania na cyberataki z ponad 110 krajów. Członkostwo otwiera drogę do szerszej współpracy i wymiany informacji o zagrożeniach w światowej sieci ekspertów. Do 28 września do północy potrwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Do wyboru 440 zadań.
3: Głosujemy w tradycyjnie dwóch formach, czyli elektronicznie, do której to formy oczywiście jak najbardziej zachęcamy. Strona budżet.kraków.pl, logujemy się, oddajemy głos. Możemy też zagłosować w formie tradycyjnej papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. W około 100 punktach, które są rozsiane po całym mieście, w radach dzielnic, w instytucjach publicznych,
4: bibliotekach,
3: domach kultury, również w mobilnych punktach. Przez wszystkie weekendy w tym trakcie będziemy obecni na różnego rodzaju wydarzeniach miejskich.
1: Mówił Mateusz Płoskonka z magistratu. Trwają zapisy do 8 edycji Krwiobiegu. Charytatywna impreza odbędzie się 3 października na bulwarach Wiślanych. Na uczestników czekają biegi na 5 i 10 kilometrów, Nordic Walking oraz rywalizacja dla najmłodszych. Co jeszcze będzie się działo?
5: Będą pokazy pierwszej pomocy, pokazy pakowania plecaka ewakuacyjnego przez naszych instruktorów. Następnie dla dzieci będzie oddzielne stanowisko, animacje.
1: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z PCK.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
1: To będzie pochmurna i mokra noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, zachmurzenie duże. Trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jutro trochę lepsza aura, zachmurzenie umiarkowane, nie powinno padać, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W czwartek 16 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross. Citroen.golemo.pl.
6: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i przez, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym, to MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hobbence, tak to leci Deli Supreme.

0: to dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może zrozumieliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mary Frost, nasza nowość, Paraíso, no byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Avicii i jego klasyk Wake Me Up.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-kraków.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
6: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłowni i w ogóle na jesień nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm

0: I like, ja też like wyrymaczę, to Marlon Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Centrum Serenada, Galerii Krakowskiej i na mi-store.pl.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: I po reklamie.

to będzie pochmurna i mokra noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, zachmurzenie duże. Trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Jutro trochę lepsza aura, zachmurzenie umiarkowane, nie powinno padać, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Warunki biometeo będą korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. W czwartek 16 kresek.

0: Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków, dobry wieczór, we wtorkowy wieczór, dopiero się rozpoczynający. Jeżeli nie macie planów na dzisiaj, to mam dla was kilka podpowiedzi. Wszystko zależy od tego, na co macie ochotę, bo być może macie ochotę pośpiewać albo posłuchać, jak ktoś gra na ukulele i śpiewa takie rzeczy w klimacie mocno hawajskim. No to hawajskie niebo w gębie dzisiaj od 19 do 21.30. Okazja, żeby takich klimatów spróbować. Możecie też dzisiaj wieczorem od 22.00 zaglądać do Zaraz Wracam. No to właśnie tutaj impreza salsowa, salsunia wjeżdża. DJ Spider będzie dbał o to, żeby klimat salsy kubańskiej był wyczuwalny z daleka. No i mamy dzisiaj też studencką imprezę w Teatro Cubano od 20. Zniżki dla wszystkich tych, którzy pojawią się oczywiście z legitymacją studencką. Wtorki należą do studentów, warto się wdrażać w ten klimat. Wielki powrót studentów już coraz bliżej. I jeszcze dzisiaj od 21.00 w Lost Barze Lost Party, czyli klimaty swingowo-jazzowe.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi, przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
14: Kraków 96 i 7 FM.
1: Kinga Nega, zapraszam na Flash. Słuchacie RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96,7 FM.
15: Ponad 350 mandatów, 48 pouczeń i 25 wniosków do sądu tylko jednego dnia. Policja podsumowała działania ostatniej akcji prędkość. Rekordzista mknął 134 km na godzinę przy ograniczeniu do 80 km.
16: Policjanci zwracali przede wszystkim uwagę na kierowców, którzy przekraczali prędkość. Były to miejsca, gdzie odnotowujemy większą ilość zdarzeń drogowych, ale też policjanci zwracali uwagę na kierowców, którzy nie stosowali się do innych przepisów, którzy popełniali inne wykroczenia.
17: Typu?
16: Między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu komórkowego, czy też niezapinanie pasów bezpieczeństwa.
15: Mówił komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kieszonkowcy w rękach policjantów. Zatrzymano 4 osoby, to obywatele Rumunii w wieku od 27 do 51 lat. Wśród poszkodowanych między innymi małżeństwo z USA, któremu skradziono plecak z dokumentami i pieniędzmi. Odzyskać go pomógł lokalizator ukryty w bagażu. Złodzieje usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. Oczyszczalnia w Płaszowie będzie modernizowana. Prace mają zakończyć się najpóźniej do końca 2028 roku. W planach jest też rozbudowa oczyszczalni w Kujawach. Jakie są koszty tych inwestycji?
18: Płaszów będzie około 131 milionów, tam bez groszy.
19: Kujawy?
18: Kujawy to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, natomiast na Kujawach jest inna rzecz bardzo istotna. Mianowicie na Kujawach, na ulicy Dymarek, będzie zbudowana stacja zlewcza do ścieków wodowożonych, identyczna jak jest na Płaszowie, czyli schermetyzowana, nowoczesna, taka, która nie będzie kompletnie oddziaływała na otoczenie.
15: Mówił Piotr Ziętara, prezes wodociągów miasta Krakowa. Spektakle, warsztaty taneczne, teatralne czy edukacyjne. Nowochódzkie Centrum Kultury rusza z nowym sezonem. W programie kilkaset propozycji.
20: Zajęcia artystyczne to dział artystyczny i tam głównie się skupiamy na teatrze, na tańcu. Tam uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe, choćby zespół Mali Hamernicy. W Nowochódzkim Centrum Kultury także działa zespół pieśni i tańca Nowa Huta. Jest oczywiście dział edukacyjny.
15: Wymieniał Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. Pasy zapraszają w niedzielę na pierwszy w historii bieg Krakowi. Rywalizacja odbędzie się na dwóch dystansach.
21: Mamy dwie trasy do wyboru, obie przy Błoniach. Pierwsza krótsza, dwukilometrowa ma start i metę na Alei Fosza. Dłuższa, pięciokilometrowa ma start w tym samym miejscu, ale metę już ciut przesuniętą na tyły stadionu Krakowi. Krótsza trasa ma nawrotkę na wysokości Parku Jordana. Dłuższą biegniemy deptakiem Alei 3 Maja i wracamy na Fosza.
15: Informował Przemek Błaszczyk.
22: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
15: To będzie chłodna i pochmurna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, a ta odczuwalna nawet nieco niższa na poziomie 4 stopni. Warunki biometeo będą niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby z zachodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Trochę chmury, trochę przejaśnień, ale co najważniejsze, bez opadów deszczu. Będzie też nieco cieplej na termometrach do 15 stopni. Biometeo korzystny.
0: To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hobbens. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego Passenger.

trochę smuteczek na ostatni dzień lata. Taki kawałek Gipsygo i For Money. Do końca roku dokładnie 100 dni od dzisiaj. Mamy 265. 100 dni. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem. Tak wiecie, cyk, pyk i już, już. Tylko 100 dni. Ale na piękne jesienne dni mamy dla was dużo nowości. Wraca do nas projekt Two Colors. Kolejny świeży bit w RMF Max. Ich Primadonna. RMF.

Pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swimsy to Teddy Swimsy? Tutaj w wielkim hicie Mr. Nowhere All. Dlaczego misio to misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim i tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko, no i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy, dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting. Don't need

0: Polecam do wieczornej kawki Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. A wiecie, że nawet sam zapach kawy to może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym łykiem. No to może zamiast pić tak wieczorowo, żeby zasnąć, to tylko sobie troszkę powąchać. Kawka z rana zawsze najlepiej. A kto was budzi najlepiej z rana? Jasne, nasza poranna ekipa. Zapraszamy już od 5:30, ale wieczorem ugramy też jest fajnie. A jaka będzie pogoda? Jutro, jak już się obudzicie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max! Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da!
7: Pro okazje czekają na ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis air fryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Centrum Serenada, Galerii Krakowskiej i na mi-store.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: To będzie chłodna i pochmurna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski, a ta odczuwalna nawet nieco niższa na poziomie 4 stopni. Warunki biometeo będą niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby z zachodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Trochę chmury, trochę przejaśnień, ale co najważniejsze, bez opadów deszczu. Będzie też nieco cieplej na termometrach do 15 stopni. Biometeo korzystne.

0: Królowie alternatywnego brzmienia Tame Impala, Lose. Tak się składa, że dzisiaj poza zestawieniem listy Hot Bands, ale będą fajne nowości i premiery. Czy słyszeliście kawałek od Pink Panthers i Freda, nie Flintstona? Fredegen zrobił numer z grupą przyjaciół. To przed wami, zaczynamy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Kraków i kilka klubowych podpowiedzi, jak spędzić wieczór dzisiejszy albo kilka kolejnych. Jeżeli macie chęć na karaoke, to oczywiście jest to takie miejsce, do którego możecie zaglądać codziennie, bo tutaj od godziny 20 czeka na was mikrofon i czeka na was repertuar. To oczywiście RIN, a więc samo centrum Krakowa, Szewska 14 i jak zawsze jesteście tutaj mile widziani. Dzisiaj od 22, jeżeli macie ochotę na rytmy salsowe, możecie zaglądać do Zaraz Wracam, czyli na Miodową 51. To tutaj Salsunia od 22 wjeżdża, a jeżeli chcecie się trochę lepiej przygotować do imprezy i wybrać się do miejsca wyjątkowego, no to moi drodzy, czwarte urodziny nowej klubowej w najbliższą sobotę od 21 to oczywiście Kazimierz, miejsce, które znamy od 4 lat, setki nocy, tysiące historii, no mamy co świętować, krótko mówiąc, będą goście, będą specjalne klimaty, z jednej strony house'owe, a z drugiej klasyczne R&B, zaglądajcie koniecznie, nowa klubowa zaprasza.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive, to koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
5: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz.

0: oglądana będzie... Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: I po reklamie.
4: Monika?
5: I jeszcze ja!

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Hej, cześć, dobry wieczór, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Wtorkowy wieczór należy do nas, a zaczynamy nasze spotkanie od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i premiery, na przykład Pink Panthers i Fred Again, i jeszcze przyjaciele dosłownie za kilka minut. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Fastboy. Witamy wśród najlepszych Music Sounds.

jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fred Again w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Co wy na to? Czy jest magia? No przekonamy się na pewno jeszcze w tym tygodniu. Czekam na wasze głosy i komenty. Wracamy do odliczania. Tutaj Swedish House Mafia, chyba tylko na miejscu 9 dzisiaj. Happiness is so sad. 9. Numer

Nasza kolejna nowość ostatnich dni. Margaret w numerze Prima Ballerina. To we wtorek 8 na liście Hot Bands. Słuchajcie, dzisiaj będzie trochę festiwalowo, bo przed wami premiera nowej nuty, jaką Timmy Trumpet zrobił dla nas na jesień, ale teraz król festiwali i klubów też. Odwiedził ostatnio ponownie Polskę. Kto był? Ręka do góry. No widzę, widzę. Ktoś tam podnosi rękę. To James Hype. Robi hałas. Jeden z najszybszych DJ-ów świata. Premierowo w tym tygodniu w numerze Serotonin. Potrzebujemy tej serotoniny. No to robimy głośniej. Słuchamy, głosujemy.

0: Ki i klubowy klimat. Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk. No i dzieje się. Dzisiaj siódemka na liście Hobbence, Take It Slow. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia, ale nie zabraknie takiego klubowego, festiwalowego bitu, bo słuchajcie, Timmy Trumpet, tak, człowiek trąbka, zrobił numer z Ale Farben, który zagram po raz pierwszy już za kilka minut. Max.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
5: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
6: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
5: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
18: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Kraków 96 i 7 FM.
21: Six.
20: Numer 6.

przespocony zawsze bez koszulki i w kapeluszu i oczywiście z trąbką. Była trąbka, no chyba było słychać trochę trąbki, jak nie to na żywo Timmy Trumpet doda tej trąbeczki jeszcze. Nasza klubowa, taka bardzo EDM-owa premiera w RMF Max we wtorek. Timmy Trumpet nie jest sami, ale Farben i Alex w numerze Chase the Feeling. Może sezon festiwalowy będzie się kończyć, ale u nas tego nie słychać. No i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. A na miejscu piątym kolejna nowość. Dwójka przyjaciół z Niemiec debiutują tutaj, to Neptunika w numerze What If.

muzyka house ma różne odmiany, wiele podgatunków. Jest także tak zwany piano house, house z takim pianinkiem i takie numery tworzą Warriner i Lauryn. Let Me Forget, nasza kolejna taneczna nowość ostatnich dni w RMF Max. Za kilka chwil nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Aicz. Dziękuję za wasze komentarze. Pytałem się, która wersja jest lepsza, ta bez maty czy ta z matą. No jednak z matą piszecie, że jest lepsza. Mamy taką współpracę brytyjsko-polską. Aicz i mata na trzecim Ring My Bell.

potrafią zrobić klimat, prawda? W szczególności tak akurat na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy, nowy hicior na horyzoncie, nazywają się Gnarly i Major League DJs. Wasted czeka na debiut może jutro w środę. rmfmax.pl, tam głosujecie. Na trzecim we wtorek Aichi Mata, ich wersja Ring My Bell. Na drugim Somber odrabia swoje straty w numerze My Body Isn't Ready. A na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City, jeszcze jedna wersja Self Away, jeszcze raz na samym szczycie. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City wracają na jedynkę listy Hot Dance. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. Dobry wieczór. Mam dla was kilka propozycji na plany weekendowe. Jeżeli nie do końca wiecie, co ze sobą zrobić na przykład 27 września, czyli w najbliższą niedzielę, to jest takie miejsce, które powinniście odwiedzić. Hype Park. To właśnie tutaj czeka na nas wyjątkowy koncert. Dwa Sławy, Gruby Mielski, Pers, no i jeszcze Atutowy dołączy. To jest niemożliwy tur. 3 lata, tyle czekaliśmy na ten wielki powrót, ale jest. Jest i są jeszcze bilety na to wydarzenie. Tymczasem, jeżeli nie macie planów na najbliższy piątek, to też świetna propozycja dla was. Możecie wpadać do klubu Studio, a tutaj absolutna legenda muzyki elektronicznej, czyli ATB, artysta, który dał nam takie kultowe kawałki jak You're Not Alone czy Ecstasy, wpada do nas ze swoją trasą koncertową, która brzmi jak pożegnanie, ale być może to jeszcze nie jest koniec. Nie wiadomo. Final Chapter, czyli ostatni rozdział, na to właśnie na najbliższy piątek do klubu Studio zaprasza sam ATB.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację, stadion